Okno, gdzie ja stan, gdzie ja stan. Okno, gdzie ja stan, gdzie ja stan. Okno, gdzie ja stan, gdzie ja stan. Koniec.